0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Hity do hlavy. Hity do hlavy. Hity do hlavy.
0: Vždycky hot. Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Vždycky hot. Vždycky fresh. Vždycky hot. Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Vždycky hot. Vždycky fresh.